Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

Już 100 lat. Mamy już tutaj naszego przyjaciela z Polski, nam pozdrawia, nasz pozdrawia tam z Warszawy na Radiu Aurea. To Józef Kryński, to bardzo Ci dziękujemy. I też nasze pozdrowienia tu od Polaków z Aurei dla Was wszystkich tam i w Polsce, dobra? To dla całej Twojej rodziny, dla wszystkich. Pozdrowienia od Polaków z Aurei do Polski. No to dobrze. Ja później trochę powiem tam coś więcej o Polsce, tak? Ale teraz najpierw to będziemy grać piękne muzykę dla tych najstarszych słuchaczy, którzy słuchają ten program, tak? Kazimierz Palczyński, tu z Boi Preto, zawsze słucha ten program. Dzisiaj przy deszczu pewnie śpi, bo dobrze spać było, nie tak? I też Floreczek, na Bajkora, Tonkel, tak? Tam pewnie też sobie śpi dzisiaj. I też Heniek, Henryki Oliwiecki, to jest Bajkora. I dla tych wszystkich, którzy mają więcej jak 90 lat, to teraz Serwino zagraj piękne muzykę nim.

0: No tak, deszcz pada, mokry, nie? Ja patrzałem tutaj, w domu i pokażemy nasze czapki, Heniek, tam na polski. No, mamy tutaj po polsku tutaj, tak? Bo jest tutaj orzeł biały, nie?
1: Jo, tak.
0: Czapka po polsku.
2: Bym miał wziął, to bym wszystkie trzy w czerwone.
0: No tak, czerwone jak pikapał. A to tak jest. Iwony Chaba słucha ten program. Iwony, to wszystkiego dobrego, tak? Dzisiaj trochę zmęczeni jestem, nie, Heniek, bo wczoraj mieliśmy na drogach polskich kamień z Polonezes, un grupo de alunos de Rishin. Dia todo a gente cansa, trabalha, volta de noite, depois tem que juntar tudo, cansativo, mas vale a pena. A gente faz novas amizades, também o pessoal vem ali, gosta muito dos caminhos poloneses, saem satisfeitos. Eu convido ali, para quem está ouvindo o programa ali, tanto os professores, trazem os alunos das escolas ali, para eles passarem um dia bem diferente ali. A criançada adora de vir ficar o dia ali.
1: Ah, sim, é inesquecível.
0: Não, eles não esquecem lá. Para eles a maior alegria vem ali. E tem bastante espaço ali, tem grama, tem sombra ali, tem espaço para eles brincar, tem jogam bola, jogam no pneu e outras atividades ali. Para as crianças é uma terapia.
2: É, umas crianças bem respeitadinhas.
0: Mas
2: não
0: olha, bem educadas, bem parabéns aí para as profs da escola lá de Erechim. As crianças bem educadas, comportadas, quietinhas, não tinha de gritar, de correr, de fazer bagunça, baderna, né? Mas gostei muito ontem. Os outros que vinham também eram comportados, só que era uma turma maior. Daí já é mais complicado. Mas estava muito bom ontem. No to dobrze. Pozdrowienia tam na Carlos Gomes, Leandro Zaremski, słuchaj ten program. Boa tarde, último sábado. A tem que ser bom, né? Com chuva, tem que estar bom daí, para quem está em casa, né? Também Alice Graal, também está assistindo o programa. Boa tarde, estou assistindo lá no Rio dos Índios. Mas só o nome do rio, porque índios não existe mais aqui, né, Alice? Tá bom, um abraço para vocês ali no Rio dos Índios. Olha aqui a Pia Movimento, tu tem na Chego Pchatielas Polski, Józef Gryński. My w środę mieliśmy takie rozmowy z panią minister, prezydenta z Polski na żywo. To ja też rozmawiałem z panią ministrą, pani minister, i mocno sympatyczna, wesoła, to bardziej się spodobało. I my powiedzieliśmy wszystko dla niej, jak tutaj nasza praca kultury, języka polskiego w Auri leci. Też był nasz organizator Mikołaj z Polski, z projektu Ingrawa Polska w Brazylii. I to bardzo nam wszystko pięknie poleciało. To bardzo nas cieszy. Pozdrawiamy i dziękujemy dla Polski, dla Urzędu Polskiego. Także nam pomaga też tutaj na naszych Polaków tu w Auri i w całym regionie, tu w Brazylii też. Bo my w Auri mamy 92% z polskiego pochodzenia i się trzymamy jakoś tutaj, nie? Heniek, żeby guzik się nie urwał, nie, Sylwino? No tak. I będziemy nadal pracować, ciągnąć w przód kulturę i język polski. I historię Polski też. To dziękujemy dla Polski. Dobra? No, Alicy mówi, że tam pada. Tutaj też, Alicy, w Auri pada deszcz mokry. Teraz trochę przestało padać, ale do południa padało dużo. No, ten program też oferuję dla Terezyni Skibińskiej, moja siostra tam w wiadutu słucha ten program. Antoniu Czacewski, należado Leão, też na naszego przyjaciela, tam i Lauro Popkiewicz, na linia Bajkora. Lauro, trzymaj się też, bo jak nie, to trudna rada będzie później z tobą, tak? To uścisk dla ciebie, dla całej twojej rodziny, też Ambrozja Was Klarczyk, Karol Wina Skowroński, to mnie mam Bira, szwagier Sylwina, co tam nim krzykniesz Sylwino?
2: A na Karolka?
0: Tak, na Karolka.
2: A, bo a Saudi, tudo de bom, Lavrelis.
0: No, to da.
2: Meio com chuva i tudo mais.
0: No, z deszcz, ale co tak, musi być, musi, deszcz też jest potrzebny. Rodzina Maj, linia Rio de Janeiro, Gabroma, tutaj słuchaj ten program, Afonso Fitz i Lukas Preczewski tam zlażała do Walerionu. Lukas, woda cię nie wzina się dzisiaj? Pewnie nie. Nie pada za dużo, to chyba rzeka nie wyleje, nie wychodzi daleko, tak? Ale pilnuj się, tak? No ja zapraszam, bo my mamy teraz tutaj nauczycielkę języka polskiego z Polski. Kto by chciał się uczyć języka polskiego, to może iść tam wieczorem, pewnie w poniedziałek, wtorek i w środę mają tam naukę i zapisać się na ten kurs języka polskiego, bo Urząd Polski nam przysyła tu nauczycieli za darmo, nic nie płacicie za naukę, to idźcie nauczyć się mówić po polsku, dobra? Bo dużo mnie się pyta nieraz, żeby tutaj coś tu przetłumaczyć z polskiego na portugalskie, z portugalskiego na polskiego, bo dzisiaj nie będę więcej nikomu tłumaczył. Jak będę tłumaczył, to chcę po zapłatę, bo my mamy lekcję języka polskiego, naukę i wy nie idziecie się uczyć języka polskiego, dobra? To idźcie, bo ja nie będę wam więcej tłumaczył za darmo. Będę, o, pieniędzy, dużo pieniędzy, tak? Bo ja myślałem też dużo płacić, żebym się nauczył języka polskiego. Dobra? No zbytki, ale zbytki są zbytkami, ale ja mówię naprawdę, idźcie na te lekcje polskie. A nauczycielka jest też bardzo sympatyczna, to nie możecie się boić, dobrze? Edilis Bele, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou assistindo em Erechim, Diles Krzyszczak. My tutaj żyjemy dobrze, a gdy w Erechim też żyjecie dobrze, to już jest wszystko w porządku, tak? No, takie buty. Coś miałem mówić jeszcze, ale później się wspomnie. Sylwino, graj. Aby nie urwi gajdy na pół.
2: To ja zagrą rancherę, ale ta ranchera będzie mówił polska.
0: No to dobrze, to grajcie.

0: No, piękna muzyka, tak? Ale si gradu mówi, że Ortemio, tak, je but jeden cały, drugi rozpruty, no pierwszy mój, a drugi twój rozpruty, nie lise? Jak to mówi, że tak je buty, tak? Moja siostra Terezinia z Kiewiński wiadu to słucha ten program, była tarde, mano i amigos, to była tarde, dobry wieczór, dzień dobry, najlepiej, tak? A jak tam żabutikawe, już obleczały, czy jeszcze żelune, czy nie ma? Bo ja czekam, kiedy będą dobre, żeby tam jechać po te żabutikawy, później zrobić takiego żałkę sobie z żabutikawy, to dobre.
1: Nie, ale tak? Żabutikawy się wali longe chyba.
0: Nie, ale już pewnie tam są. No. Tak. Sandra Chmielewski tam jest, to winno pogromali na loża. A loża do Predio Vermelho, como é que é, Henrique, ali?
2: De quem?
0: A loja do Predio Vermelho, nome da loja ali.
3: Tem bazar, tem tudo?
0: Não, não, embaixo. Na Baixada? Frente do Bar do Valdo.
3: Lá?
0: Aqui?
3: Vermelho?
0: É, perto do Valdo, Kuzminski ali.
3: Pra cima do Valdo?
0: De frente.
3: 10, 15, 20,
0: legítima? Ah, legítima, tá, Sandra? É, tá trabalhando na loja ali, um abraço, tá? Tudo de bom ali, com a chuva hoje. Tá bom até de trabalhar, a gente se anima mais, né, Sandra? Então tá. E ali se grala, kaká, caso bate, espirche muito, drugi tfui, ele botou o darte, tá? Tá legítima, loja legítima, sempre esqueça, tá, Sandra? Um abraço pra você ali, tá? E a Terezinha, nic mi nie odpowiedziała, draniu ty, czy jeszcze żabutikawy są dobre, czy nie? No, tak to jest. Ale mamy jeszcze więcej tutaj przyjacieli z Polski, którzy słuchają ten program, Mateusz Kędziorek z Polski zawsze słucha, nie wiem, czy dzisiaj on słucha, ale pewnie tak. Też Klementy Wiśniewski, rodzina tutaj na Lawazie de Caro z Bajru San José. Jak masz samochód do wymycia, albo tam coś, to idź tam do niego, to zaraz go tam i wyczyści, nie, Henryki? Dobrze. I też Zeferino Salustiano da Cruz, linia 13 de Maio, Aurea, to miejsce wino programa. Zeferino, abraço pra você ali, pra toda tua família. Też João Maj, Teodoro Marczewski, słuchaj ten program. No dzisiaj pewnie tam przyżyca, już tam łowił ryby, nie, Jan i Teodor, tak? Woda jest brudna, to da nałowić dużo rybów, tak? I nie musimy zapomnieć też o nasz przyjaciel Otavio Mustifaga, tu wał, nie Otavio? Siedzi pewnie Shimaruna sobie pije przy piecu i papierosa se palisz, tak Otavio? To wszystkiego dobrego. I też Józiu Morski, tutaj zawsze słucha ten program, Józiu, to wszystkiego dobrego ci, dobra? Izabel Żyliak Muraski się nie odzywa, pewnie tam i też kapustę sadzi, nie?
2: Tak.
0: Tak, Izabel. I tu na linii 4 Artemio Soski, tutaj słucha ten program, to wam wszystkiego dobrego. I teraz, Elwino, grajcie jeszcze jedne piękne muzyki, czy przy deszczu to dobrze tak w domu i słuchać muzyki piękne, dobra?
1: No, da się rozgry.
0: No tak, no to dalej. Tak.
1: To Polaki dobre ludzie, nie? Malicze, nie?
0: No tak, nie wszyscy, ale wszystkie.

0: program Moment Polski na Radiu Polska. Teraz mamy razem z nami tutaj naszego przyjaciela Mikołaj. To...
1: Dziękuję bardzo, Artemie, jak najbardziej. Miło się znowu spotkać, widzieć. No, chociaż tak. Wczoraj mieliśmy przyjemność też się spotkać i bardzo
0: piękne
1: drogi polskie, jakie piękne zorganizowaliście razem ty, Zakrawio tak. i wielu innych jeszcze osób, ale mamy tu przyjaciela, który towarzyszył nam wczoraj
0: muzyką,
1: tak, nie tylko muzyką, później świetnie siedzieliśmy, rozmawialiśmy
0: i miło czas spędziliśmy, kiełbaskę jedliśmy, trochę gorzałki,
1: miło, wspaniale czas spędzaliśmy.
0: No tak, Czarnina też była super. Wczoraj.
1: Tylko Sylwino tak szybko uciekł, wszyscy zostali, a Sylwino wziął akordeon i pojechał do domu.
0: Garbusa i
1: jadę
0: do domu.
1: I pojechał, zamiast zostać z nami, gorzałki wypić.
0: No.
2: Mówię, nie piję.
1: Ale to kiełbaska też była, jeszcze trzeba tam można soki.
0: Czarnina była, lubisz
1: czarnina? Czarnina była.
0: Czarnina też była później jeszcze.
2: Ale ja mówię, pojadę prędzej do domu.
0: Ale drugi raz, jak się zaprosisz o 11, to 11 musisz tam być. Była czarnina, ci mówimy, że tam jest obiad, czarnina będzie. Nie, bo
2: my jak... Nie mówił, że było, że te... Prędzi przyjadą.
0: Ale ja ci mówiłem, że o 11. Nie, ja mówiłem, że ale ja mówiłem, że o 11, jak o 11, jak ja powiem, to powiem. Bo jak oni dojeżdżają autobusem, to my zawsze mamy takie zwyczaj grać,
1: przywitać, tak?
0: Przywitać ich z muzyką, dobrze? To teraz wiesz, jak ja ci powiem, że 11, to 11, dobra?
1: I trzeba dłużej zostać, trzeba się bawić, dobrze spędzić czas, dokładnie. ale później został z kolei kolega, więc siedzieliśmy, testowaliśmy gorzałkę, sprawdzaliśmy i jedliśmy czerninę.
0: Czerninę
1: tak jest, też była zupa, więc mogliśmy. Bardzo smaczna,
0: bardzo
1: pyszna. Pyszna zupa, piękna, tak, znaczy bardzo, bardzo, bardzo smaczna, tak. Więc się cieszę, że mogliśmy wczoraj spędzić cały dzień i dla odmiany wczoraj było słonecznie i ciepło.
0: Ciepło, dobry
1: dzień. I ciepło było.
0: Dobry, specjalny
1: dzień. I wszyscy mówili, że jak wczoraj ciepło, to że dzisiaj będzie deszcz.
0: No i jest deszcz. No,
1: była chyba zimno.
0: Pierwsza godzina zaczyna padać trochę.
1: O pierwszej już
0: tak,
1: w nocy?
0: Nie mogłem spać dobrze, to...
1: O, to już wiesz, o której godzinie zaczęło. No tak, deszczowo. No i oczywiście pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy z Polski.
0: Tu jest Józef Kryński, zawsze
1: Józef
0: to sobota.
1: Józefa Kryńskiego pozdrawiamy serdecznie. No i wszystkich innych Polaków, którzy może nie komentują, ale może także nas, ale także być może nas słuchają, więc serdecznie pozdrawiamy.
0: No, ja bym chciał, nie wiem, czy chcesz mówić coś o ośrodzie, tam co mieliśmy te rozmowy z panią ministrą.
1: A, tak, pani tak, tak, nasza fundacja w tym tygodniu, tutaj w towarzystwie, między innymi właśnie tutaj twoim, czyli Artemia, łączyliśmy się w środę, poprzednią środę, w tą, która ostatnia była, łączyliśmy się z panią minister Agnieszką Jędrzak. Pani minister jest przedstawicielem Pałacu Prezydenckiego. Pani minister jest odpowiedzialna, pani Agnieszka Jędrzak.

0: pozytywnie.
1: Nie, nie mówimy, że bardzo sympatyczna.
0: Tak, bardzo sympatyczna, tak. Pozytywnie, jak to się mówi, usposobiona, tak? Znaczy bardzo, bardzo miała takie dobre nastawienie i w ciepłej atmosferze to spotkanie nam przebiegło, ale myślę, że każda ze stron dowiedziała się czegoś nowego. Pani minister bezpośrednio usłyszała, nie tylko Polaków tu żyjących, znaczy przede wszystkim Polaków tu żyjących, ale także to, co mieli do przekazania, to, co ci przedstawiciele, te skromne gremium, grono osób, które wówczas uczestniczyło, więc tutaj pani minister ma pewnie jeszcze dzięki temu lepszy, jeszcze pełniejszy obraz, jak tutaj jest i jak żyją nasi rodacy tu właśnie w Brazylii. No i rozmawialiśmy o takich rzeczach właśnie, jak to będzie w przyszłości, żeby było coraz lepiej i wierzymy, że będziemy mogli właśnie współpracować, tutaj nasza fundacja także, między innymi z kancelarią, ale dobrze się to zapowiada, więc jesteśmy dobrej myśli, więc dobre wiadomości, dobrze się dzieje i wierzymy, że niebawem coraz to lepszymi wiadomościami będziemy przychodzić do Państwa, żeby się dzielić tutaj z Polakami żyjącymi w Brazylii, żeby ta Polska była bliżej i żebyście pamiętali, że te możliwości naprawdę są. I dlatego właśnie jest między innymi nasza fundacja, aby wam te możliwości otworzyć, żeby wam je przedstawić. Więc kontaktujcie się z nami, jak potrzebujecie czegoś z Polski, czy do Polski, czy jakiejkolwiek współpracy, jesteśmy do usług.
1: Była piękna rozmowa, tak?
0: Piękna rozmowa, wiele ciekawych rzeczy.
1: Mikołaj estava conversando quarta-feira, nós tivemos uma conversa ao vivo com a senhora ministra lá do governo, do Palácio do Governo Polonês, na Polônia. E daí, onde eu também conversei com ela ali, uma pani minister, bardzo simpatyczna, muito simpática, tak.
0: No
1: muito...
0: usłyszała, tak jak powiedziałem, usłyszała was bezpośrednio, to nam chodzi, żeby ten głos Polonii był słyszalny i widoczny właśnie w Polsce, więc pani minister mogła was po prostu poznać osobiście, mogła z wami porozmawiać, lepiej was poznać, jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej wspólnie później w przyszłości pracować z panią minister czy z kancelarią.
1: Essa conversa ali, ela pode conhecer nós ali em áurea, ali, tinha mais gente que conversou com ela. E daí foi colocado todo o nosso trabalho, principalmente eu coloquei o meu trabalho durante todos esses anos, 37 anos de trabalho em frente à cultura polonesa, levando sempre em frente, foi colocado tudo para confirmar que aqui em Áurea está se trabalhando muito, muito assim, para desenvolver cada vez mais a cultura, a história e a língua polonesa. E não podemos esquecer e perder as nossas raízes. Tá? Que eu me lembro das primeiras palavras que o Papa João Paulo II falou quando tinha ido para a Polônia, estava ouvindo, que a cultura começa pelas primeiras palavras pronunciadas com o pai e com a mãe. Depois vem todo aquele processo, família, escola e igreja. E ainda ele disse adiante, e sempre, sempre cuidar para não perder as nossas raízes de onde, onde os nossos avós, bisavós trouxeram da Polônia. Foi uma conversa muito boa, muito legal, eu gostei muito da senhora ministra lá e um dia pretendo conhecê-la pessoalmente, quem sabe.
0: Otwiera nam to możliwości do dalszej współpracy, tak jak mówimy, nam zależy, żeby ta współpraca się rozwijała na różnych płaszczyznach, w różnych kierunkach i to jest właśnie tego dowód, to ostatnie nasze spotkanie, więc cieszymy się, wszystko jest na dobrej drodze i wszystko dobrze się dzieje. I tak, bardzo dziękujemy pani minister za to, że znalazła dla nas godzinę czasu, a wiemy, że to nie jest łatwe, ponieważ mówimy o Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, mówimy o najwyższym przedstawicielu, o głowie państwa, tak, jak to się mówi, głowa państwa polskiego, więc kancelaria jest bardzo obarczona innymi kwestiami, które są bardzo, bardzo ważne, szczególnie, że w Polsce teraz się bardzo wiele rzeczy dzieje. Tu nie mam na myśli polityki wewnętrznej, to swoją drogą, ale przede wszystkim to, co się dzieje niestety też przy naszej granicy, więc, ale mimo wszystko przed bardzo ważną też delegacją, bo wiem, że pani minister później udawała się w delegację zagraniczną, znalazła dla nas czas i z przyjemnością się połączyła. I ta rozmowa była bardzo, bardzo sympatyczna, jak sam zauważyłeś i sam powiedziałeś, sam wskazałeś, bardzo takiej przyjaznej, ciepłej atmosferze. Więc cieszymy się, że te że to nasza praca.

0: consultório odontológico do cirurgião dentista Daniel Antônio Prechoa. Um novo espaço para você cuidar da sua saúde bucal em Áurea, atuando nas áreas de cirurgia, extrações, clareamento, tratamento de canal, limpeza, restaurações, periodontia e próteses dentárias. Localizado na Rua Matriz, 584, em frente à UBS, em Áurea. Entre em contato pelo telefone WhatsApp, pelo número 98445-6403 e agende sua consulta. Inscrição CRORS 30939.
1: Bar e restaurante do Tonho e do João em Áurea, antigo bar do Cuiava. Distribuidor de bebidas para festas, bailes e casamentos, aniversários e outros eventos, com os melhores preços da praça. Também servem almoço com buffet livre, viandas e marmitas para levar para casa, com aquela comida gostosa. Também tem lanches como X, pastel, enroladinhos e outros lanches. Tem muito mais, tem sorvetes, picolés, milkshakes, balas, salgadinhos e outros itens. Com excelente atendimento, atendimento familiar. Venha conferir Bar do Tonho e do João em Áurea, ao lado do Banco do Brasil. Telefone de contato 54991272387. Central Bar Lanches e Sorvetes do Valdo e Márcia Kuzminski, ao lado da Farmácia da Tere. Venha conhecer o nosso ambiente familiar. Temos diversos tipos de lanche: X salada, X bacon, X calabresa, X coração, X frango. Temos pizza, gróstoles e sonhos poloneses sob encomenda, pastel frito na hora e bebidas diversas. Venha conhecer e degustar esses sabores. Central Bar e Lanches, telefone de contato 54993003872. Marmoraria Grani Áurea, tudo em mármores e granitos em geral. Há mais de 20 anos trabalhando com mão de obra especializada e total experiência. Fabricamos bancadas de cozinha, pias de banheiro, soleiras, pingadeiras para sua obra. Revestimos túmulos e jazigos em geral. Atendemos Áurea e região. Peça já seu orçamento pelo telefone 54984188978 com o Nelson Poggi. Desde já agradecemos sua preferência. Marmoraria Grani Áurea.
2: No Laboratório LaborClean, você conta com profissionais qualificados, aparelhos tecnológicos e modernos com métodos mais avançados e eficientes para garantir a máxima precisão no resultado dos seus exames. LaborClean faz bem para você, faz melhor por sua saúde. Em São João da Urtiga, no centro em frente à praça. Em Áurea, no centro em frente ao hospital. Laboratório LaborClean.
3: Promoções da semana na Farmácia Centro Farma Áurea. Protetor solar facial FPS 30 com 60 gramas, desodorante Above aerosol, multiuso perfumado com 500 ml, hidratante para o corpo Carmed com 150 gramas, repelente Repelere com em spray, medicamento Prostavita. Fortalece a imunidade te dando mais energia e disposição. Saúde completa para o corpo.
4: No program Moment Polski, Radio Polska Zauri. Dziękujemy też słucha ten program. Aliny Kalla Selski z Ereshin. Bardzo dziękujemy ci na twoje mamy też za to, że słuchacie ten program w Ereshin.
5: Dzisiaj byliśmy w Ereshin akurat.
4: No, my
5: właśnie
4: byliśmy
5: dzisiaj
4: do Płonia.
5: Przygotowywaliśmy się dzisiaj do wyjazdu, który będzie miał miejsce do Porto Alegre, o którym powiedziałeś w przyszłym tygodniu. No to no, właśnie byliśmy. Zakupy robiliśmy dzisiaj w Ereshin.
4: Też w sklepie, no pozdrawiamy ciebie, tak? A Izabel Żylak mówi, że non plantei nada chove aqui. Só fiz bolo para os pequenos gêmeos aniversariantes da semana. Um abraço ali para os pequenos gêmeos aí. Parabéns. Ah, um abraço para eles ali. Dobra? E Teixeiro Rustic, dos quilômetros 30, surra dentro do programa, bardzo ci dziękujemy, Helio, tak? To wszystkiego dobrego. E na następne muzykę bieżonej do tańca, tak? Aby gdzie kusze podnosił po ścianach, tak? To dobra. No, godzina już krótka się robi nam, Sylwino. Może jeszcze Mikołaj, co masz mu do mówienia?
5: Nie, no to na bieżąco będziemy oczywiście informować, tak jak mówię, zobaczymy na spokojnie, co przyniesie przyszły tydzień i no w przyszłym tygodniu się będziemy dzielić kolejnymi informacjami, kolejnymi newsami, jak to się mówi,
4: tak,
5: wiadomościami.
4: No to będziemy w sobotę opowiadać, tam nasze spotkanie w Porto Alegre, jak tak tam jest, nam poleci wszystko.
5: Nie zatrzymujemy, pracujemy cały czas.
4: Cały czas.
5: Się z Warszawą, z panią minister, no. za co bardzo dziękujemy, bardzo miłe, życzliwe spotkanie, dużo ciekawych tematów poruszyliśmy i przede wszystkim, tak jak rozmawialiśmy, pani minister mogła usłyszeć Polaków tu żyjących bezpośrednio, o to chodzi, ale my także działamy, a raczej i także my działamy dalej, tak. Więc pracujemy dalej i no, nowy tydzień, nowa praca, nowe wyzwania.
4: To, bo mnie się nieraz tutaj ludzie pytają na ulicy, co robicie, co, jaka ta praca jest tej organizacji? Mówię, to Polska Enklawa w Brazylii, to nasza praca jest taka, co...
5: Najprościej nieraz... powiedzieć to, że łączymy po prostu Polaków.
4: Polska i Brazylia.
5: Polaków, tak, Polaków tu w Brazylii łączymy z Polską. I to naprawdę na wielu obszarach, jak ktoś chce przyjechać, tak jak Frania, którą mamy przyjemność tutaj też wspierać w Polsce, może liczyć na nas. Tak samo państwo, jeżeli ktoś chce przyjechać do Polski, możemy tutaj bezpłatnie pomóc. Mamy adwokatów, mamy wiele różnych osób, które pracują w naszej fundacji. Po to jesteśmy, żeby was wspierać w Polsce, czy też żeby nawiązywać współpracę pomiędzy wami, waszymi firmami, no to imprezami właśnie, a Polską. Więc po to jesteśmy, żeby łączyć.
4: Então, a nossa organização ali, da, eu digo nossa porque também faço parte da Enclava, não é só vender produtos daqui, a gente já está vendendo erva mate daqui para a Polônia e também vai talvez outros produtos, agora ali se dá os negócios e também trazer investidores de lá da Polônia para cá. E se alguém quiser trabalhar na Polônia, estudar ou morar lá, aí nós podemos ajudar com isso ali, talvez ver um serviço para vocês lá, um estudo numa universidade e assim por diante. Então o trabalho da nossa organização é esse ali, tá? Silvino, zagrajmy jeszcze pewnie ostatnią muzykę teraz.
5: I chcesz...
4: To dalej.
5: I chcesz pewnie zrobić rząd i pójść stąd, tak?
4: Później. A tutaj Izabel mówi, była wiaźń, pan osła Porto Alegre, bardzo ci dziękujemy, tak? Gente vai com Deus, sim, tá? I dla was też wszystkiego dobrego w rodzinie.

0: zrobić rząd i stąd, dobra? No to Heniek, co masz do mówienia?
1: A ten brigado, que mas é?
0: To?
1: Final de semana, bom.
0: Po polsku mów.
1: A jeszcze ciężko.
0: Ciężko, ale to musisz się ćwiczyć w domu.
2: Sam, język,
0: sam do siebie musisz rozmawiać. No to dobra. Sylwie, no.
3: Um abraço a todos da escuta do programa. Até sábado, se Deus quiser. Boa tarde, Lucilino.
0: Po polsku, na przyszłym programie po polsku wszystko.
3: A po polsku?
0: No tak, bo program jest moment polski.
3: Ja po brazylijsku.
0: A ty, twoja żona mówi po polsku, to rozmawiajcie w domu po polsku, dobra? To się nauczysz. No, proszę teraz. Mikołaj.
2: Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w takim razie. Wkrótce.
0: No. To dziękujemy za słuchanie tego programu i następne soboty o tej samej godzinie wracamy na Radio Polska słuchać ten program Moment Polski. Do wszystkiego dobrego i do widzenia.
3: Uma rapinha ainda.